0: فرحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات، وهي سر أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي. وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية، فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض، وتصير حياتهم عطاء ومحبة. كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية تكونان معا عبادة واحدة، إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية، والإفخارستية تنير معنى الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح. ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يستمدوا من سر الإفخارستية نعمة التحول الداخلي، ليعيشوا منذ الآن عربون الملكوت السماوي الآتي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a celebrare.
2: Saludo a los fieles de lengua árabe. Estamos llamados a celebrar la Eucaristía en el altar del Señor, pero también en la vida cotidiana, donde es posible vivir cada cosa como una ofrenda y una acción de gracias. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ahora el monitor de lengua árabe está traduciendo a los fieles el saludo del Papa.
0: حيث يمكننا أن نعيش كل شيء كذبيحة وتقدمة شكر. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Estamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, va a hacer la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la primera carta a los Corintios.
3: I szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest Misterium Eucharystii, o którym Konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, księga czytań biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa. Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Saludo cordialmente a los polacos.
1: En
2: particular a los niños y a los jóvenes. Las vacaciones son un tiempo de descanso y de búsqueda de los signos de Dios en la belleza de la creación. Aprovechad este tiempo para participar más plenamente en la Santa Misa, meditar la Palabra de Dios, realizar retiros espirituales, peregrinaciones y encuentros con vuestros seres queridos. Oremos también por los jóvenes para que elijan con sabiduría la escuela y la universidad, y disciernan con prudencia su propia vocación. A todos os imparto mi bendición. Ahora la lectora está traduciendo un saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar.
3: Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy